Grace Jivayana. To sunana Muhammad Musa Balaza ne ban kana da kai sura Yusuf Mala. Idan Allah ya kai lokaci zamu saki haɗuwa. Har yanzu zan barka da abokiyar aiki Sarah Timothy za su gaba.